0: patrzę teraz uśmiechnięte potencjalnie w niebo wzięte, patrzy na nas pokolenie zza firanki. Jest ćwierć biedy, gdy im przyjdzie wytłumaczyć, gdzie jest lewa ręka, prawa noga. Jest pół biedy, kiedy chodzi tylko o to, że najlepiej jest w ogóle nie chorować. Ale kiedyś doświadczymy biedy całej, gdy nam przyjdzie wytłumaczyć im, gdzie czarne jest, a gdzie jest białe.
1: Ahoj děti, tady Tonička. A ty posloucháš Slow Down Radio. Slow Down Radio.
2: Clap your hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the breaks.